0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Rada Miasta Sopotu jednogłośnie przyznała Andrzejowi Poczobutowi tytuł honorowego obywatela. Wniosek w tej sprawie złożyła prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim. Uchwała została przyjęta 28 maja podczas sesji Rady i jest wyrazem solidarności z białoruskim dziennikarzem oraz działaczem polskiej mniejszości na Białorusi. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że wyróżnienie stanowi wyraz najwyższego uznania dla jego wieloletniej działalności na rzecz wolności słowa, praw człowieka oraz obrony podstawowych wartości demokratycznych. Andrzej Poczobut od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli walki o wolność i prawa obywatelskie na Białorusi. Za swoją działalność był wielokrotnie zatrzymywany i represjonowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Sopocki samorząd podkreśla, że decyzja o przyznaniu honorowego obywatelstwa ma wymiar nie tylko symboliczny, ale także moralny i społeczny. To wyraźny sygnał wsparcia dla wszystkich osób prześladowanych za obronę demokracji, wolnych mediów i praw człowieka, zaznaczyła prezydentka miasta Sopot Magdalena Czarzyńska-Jachim.
3: Dziękuję za przyjęcie tej uchwały. Andrzej Poczobut jest naprawdę wielkim autorytetem. Uczmy się od niego, jak pozostać wolnymi i wiernymi naszym wartością.
2: Białoruskie władze aresztowały Andrzeja Poczobuta w marcu 2021 roku. Działacz spędził za kratami ponad 5 lat na podstawie absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działania na szkodę bezpieczeństwa państwa. W więzieniu przetrzymywano go w nieludzkich warunkach, co poważnie odbiło się na jego zdrowiu. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów, do której doszło w wyniku nieformalnych uzgodnień kilku państw. Obrońca praw człowieka i laureat Nagrody Nobla Aleś Bielacki rozmawiał z papieżem Leonem XIV o sytuacji praw człowieka na Białorusi, w tym sytuacji Kościoła katolickiego. Spotkanie głowy Kościoła z białoruskim działaczem i jego żoną Natalią Pińczuk odbyło się 27 maja na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież udzielił tam audiencji generalnej. Według organizacji Chrześcijańska Wizja Bielacki przekazał papieżowi list, w którym zaznaczył, że obecnie w kraju przybywa około 1000 więźniów politycznych, a szczególnie odniósł się do prześladowań wiernych i duchownych różnych wyzwań, w tym księdza Anatola Parachniewicza, który został aresztowany w marcu tego roku i doznał zawału serca w więzieniu, ale nadal przebywa w areszcie. Obrońca praw człowieka wyraził wdzięczność Stolicy Apostolskiej za uwolnienie księży Henryka Okołotowicza i Andrzeja Juchniewicza w listopadzie ubiegłego roku, ale zauważył, że prześladowania nie ustały. Księża nie mogą wrócić do swoich parafii, a ich majątek został skonfiskowany. Noblista zwrócił również uwagę na systematyczne niszczenie przez reżim podstawowych praw działalności Kościoła katolickiego na Białorusi. Chodzi m.in. o zamykanie kościołów, w tym kościoła świętego Szymona i Heleny w Mińsku, wyrejestrowanie wspólnot grekokatolickich oraz deportację misjonarzy. Setki tysięcy Białorusinów, w tym księża katolicy i prawosławni, zmuszeni zostały do opuszczenia kraju, aby uniknąć represji. Informowanie społeczeństwa, a tym bardziej Stolicy Apostolskiej, o represjach wobec Kościoła ze strony władz w Mińsku jest bardzo ważne, twierdzi działaczka inicjatywy Chrześcijańska Wizja Natalia Garkowicz.
4: Te sygnały, które nadaje opozycja białoruska, to jest bardzo ważny sygnał w ogóle, że Kościół nie jest głuchy do problemów, ale tu pytanie jest, czy ma on instrumenty na dzień dzisiejszy, żeby wpływać na sytuację z prawami człowieka w Białorusi. To jest bardzo duże pytanie.
2: Stolica Apostolska w ostatnich latach prawdopodobnie zmienia swoje podejście wobec Mińska. Sygnałem tej zmiany jest m.in. nominacja nowego nuncjusza apostolskiego, doświadczonego watykańskiego dyplomaty, znającego realia państw autorytarnych. Tymczasem władze Białorusi nadal nasilają kontrolę nad wspólnotami religijnymi, zamykają kościoły i skazują duchownych na więzienie. Jednocześnie reżim Łukaszenki rozwija relacje dyplomatyczne z Watykanem, licząc na poprawę swojego wizerunku na Zachodzie i osłabienie sankcji. Eksperci podkreślają jednak, że deklaracje o dialogu nie przekładają się na realną poprawę sytuacji katolików w kraju. 25 maja 1948 roku w więzieniu makotowskim w Warszawie o godzinie 21:30 strzałem w tył głowy został zamordowany z rozkazu władz komunistycznych Witold Pilecki. Oficer ZWZK w 1940 roku dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. Po ucieczce z Auschwitz walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1947 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, skazany został na karę śmierci. Z okazji 125. rocznicy urodzin rotmistrza Instytut Pileckiego zorganizował festiwal pod hasłem Każda droga zaczyna się w domu. Uczestnicy wydarzenia odwiedzili miejsca, w których rotmistrz dorastał, dojrzewał, a następnie budował swoje dorosłe życie. Dzięki specjalnie przygotowanej scenografii poznali Witolda Pileckiego na różnych etapach i w nieznanych odsłonach jego życia, oddanego marzeniom i działalności konspiracyjnej, wiodącego dobre, spokojne życie i walczącego o utracony dom. W ramach festiwalu odbyło się kilkanaście wydarzeń, wśród nich m.in. premiera albumu o rotmistrzu z nieprezentowanymi dotąd zdjęciami pochodzącymi z prywatnej kolekcji Adama Ostoja Owsianego. Witold Pilecki to przykład bezinteresownego bohaterstwa i patriotyzmu, uważa były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Łukasz Jasina.
0: II wojna światowa, największa tragedia w historii ludzkości, przyniosła wiele zła, ale też wiele przykładów wspaniałego dobra ludzkiego bohaterstwa. Rotmistrz Pilecki wyróżnia się porównując z wieloma ludźmi swoją bezinteresownością, oddaniem się za ojczyznę. Ale jest w jego historii też coś niesamowicie złego, strasznego. To był bohater, którym po jego śmierci zapłacono upokorzeniem, zniszczeniem, kłamstwem. Rotmistrz Pilecki, jego historia pokazuje więc nam, że nic, nawet uznanie za bohatera, nie jest dane raz na zawsze.
2: Witold Pilecki był związany z majątkiem rodzinnym w Sukurczach nad niewielką rzeką Krupką, nieopodal Lidy, gdzie mieszkał wraz z żoną i dziećmi przed wybuchem II wojny światowej. Dwór w Sukurczach był miejscem jego życia rodzinnego, pracy społecznej oraz działalności patriotycznej. To właśnie tam prowadził gospodarstwo rolne i angażował się w lokalne inicjatywy społeczne oraz wojskowe. Po wojnie Sukurcze zaczęły znikać, najpierw z map politycznych, potem z rzeczywistości. Dwór został zniszczony, drzewa wycięto, stawy zasypano. Dziś nie ma już śladów, jakby ktoś chciał wymazać to miejsce z historii.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Zagrożenia ze strony Białorusi wobec Polski mają głównie charakter hybrydowy i wynikają ze ścisłego sojuszu Mińska z Moskwą. Główne ryzyka obejmują inspirowany kryzys migracyjny, ciągłe prowokacje na granicy, operacje dezinformacyjne i szpiegowskie oraz potencjalne zagrożenie militarne, wynikające z obecności wojsk rosyjskich. O tym, jakie wyzwania dla bezpieczeństwa regionu niesie współpraca Mińska z Kremlem, opowiada Anna Dyner, koordynatorka programu bezpieczeństwa międzynarodowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Tak naprawdę to jest trudne pytanie o tyle, że to jest troszkę różny katalog zagrożeń, dlatego że Rosjanie dysponują troszkę szerszym instrumentarium tego, co hybrydowo mogą używać przeciwko Polsce. Białoruś troszkę mniejszym, bo na przykład Białoruś nie będzie operowała na morzu. Białoruś raczej ma mniejsze możliwości choćby zakłócenia sygnału GNSS. Natomiast jeżeli chodzi o dywersję sabotaż, to oba te państwa mają bardzo duże zdolności, jeżeli chodzi o wojnę informacyjną podobnie. Więc jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.
4: Czy według Pani Polska jest w odpowiedni sposób odporna na wojnę informacyjną?
3: Żadne państwo chyba nie jest tak naprawdę odporne na wojnę informacyjną. Oczywiście kluczem jest odpowiednia edukacja, tłumaczenie, wyjaśnianie, wskazywanie na konieczność poszukiwania właściwych źródeł, na to, że wszystkie emocjonalne wpisy, wiadomości no właśnie mają mieć za zadanie to, żebyśmy nie myśleli, podali dalej, świadomie bądź nie, dalej brali udział w tej wojnie informacyjnej, w dezinformacji. Natomiast to jest długa i trudna walka i to jest troszkę tak jak z pewną anegdotą, że można kazać komuś rozsypać pierze z poduszki, a potem się już nie da wszystkich piórek wyzbierać i gdzieś niestety ta wojna informacyjna będzie miała swoje odzwierciedlenie i tak naprawdę też biorąc pod uwagę, że mamy wolność słowa, dezinformacja nie jest nielegalna, to wszystko to oznacza, że tak naprawdę nie jesteśmy stuprocentowo odporni.
4: Jednym z takich działań jest kryzys migracyjny wywołany przez Rosję i Białoruś, a jednak sytuacja uległa zmianie. Czego wynikiem według Pani jest obecne zmniejszenie presji na granicy?
3: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że faktycznie obserwujemy dużo mniejszą liczbę prób przekroczenia granicy wbrew przepisom w tym roku. Ja się zastanawiam, na ile na to mają wpływ trwające cały czas negocjacje amerykańsko-białoruskie, na ile ma na to wpływ również oczekiwanie strony polskiej, że uspokojenie kryzysu granicznego jest kluczowym warunkiem do tego, żeby nasze państwa w ogóle mogły ze sobą rozmawiać. A na ile do tego jeszcze cegiełkę dokłada wojna na Bliskim Wschodzie, która troszkę utrudnia migrantom z państw Bliskiego Wschodu właśnie, czy Afryki, przemieszczanie się przez Rosję do Białorusi, a potem nad polską granicę. Więc na razie jestem bardzo ostrożna w cieszeniu się. Natomiast ciągle Białoruś i Rosja mają know-how, mają infrastrukturę do tego, żeby w każdej jednej chwili taki kryzys ponownie wywołać.
4: W ostatnich tygodniach dużo się mówi o tym, że Białoruś może być wciągnięta w bezpośrednie działania bojowe na Ukrainie. Jak Pani ocenia stopień zagrożenia?
3: Powiem tak, jeśli Władimir Putin decydowałby się na definitywne rozwiązanie sprawy ukraińskiej i rzuciłby wszystkie siły i środki, to zapewne by oczekiwał od Aleksandra Łukaszenki większego wsparcia niż choćby miało to miejsce w 2022 roku. Natomiast na razie nic na to nie wskazuje. I sądzę, że to też jest element pewnych, by to powiedzieć, nie chcę tego nazwać grą polityczną, natomiast to jest element bardzo szerokiej międzynarodowej polityki, tego, że też Ukraina zwraca uwagę na pewne niebezpieczeństwa związane z tym, że Białoruś ciągle pozostaje sojusznikiem państwa rosyjskiego. Myślę, że dla Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu mimo wszystko jest to ostateczność, co widzieliśmy w roku 2022, bo jednak to nie są rzeczy, które łatwe będą do zaakceptowania dla społeczeństwa białoruskiego.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny rozpoczniemy poznawać losy Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. W swojej kolejności Aleksy Szoto opowie o historii miejscowości Żołudek koło Szczuczyna, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Nurt oraz jego przebojowym utworem Pisze kredą na asfalcie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny rozpoczynamy opowieść o losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. Antoni Burzyński urodził się 11 czerwca 1911 roku w Wilnie, jako najmłodszy syn Michała Burzyńskiego i Zofii z domu Sobolewskiej. Przed wojną uczęszczał do tamtejszego seminarium nauczycielskiego, a w 1933 roku zapisał się na dywizyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty 5. Pułku Piechoty Legionów. Po jego ukończeniu otrzymał stopień podchorążego rezerwy oraz stopień plutonowego z cenzusem. Następnie studiował w Szkole Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie, pracując równocześnie w dyrekcji okręgu kolei państwowych. Studia ukończył w 1939 roku. W latach 1933-34 odbył kurs podchorążych piechoty. Wziął udział w kampanii wrześniowej w ośrodku zapasowym 5. Pułku Piechoty Legionów. Po napaści ZSRR na Polskę przedostał się na Litwę i tam został internowany w Kułatowie koło Kowna. Po kilku tygodniach uciekł z obozu i w grudniu 1939 roku powrócił do Wilna. Na Boże Narodzenie 1939 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą Bukowską. Porucznik Burzyński po włączeniu się do konspiracji myślał o przedostaniu się do Francji, ale porzucił ten pomysł i za namową przyjaciół przystąpił do pracy konspiracyjnej w SZP ZWZ AK i otrzymał funkcję adiutanta komendanta miasta. Latem 1940 roku, zagrożony aresztowaniem przez NKWD, udał się na Kowieńszczyznę, gdzie tworzył siatkę konspiracyjną. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w lipcu 1941 roku powrócił do Wilna i oddał się do dyspozycji majora dyplomowanego Antoniego Olechnowicza. Jesienią 1941 roku został aresztowany przez litewską Saugumę, a po wykupieniu z jej rąk udał się na teren powiatu święcieńskiego, do miasteczka Świr, gdzie podjął pracę w zarządzie drogowym. Tu rozpoczął odbudowywać zdewastowaną przez NKWD siatkę konspiracyjną. W połowie 1942 roku Burzyński prowadził już rozmowę z Komendą Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w sprawie powołania oddziału leśnego partyzantki polskiej. Motywował to koniecznością aktywnego demonstrowania przynależności tych terenów do Rzeczypospolitej Polskiej w granicach przedwojennych. Potrzebą bronienia ludności przed represjami władz okupacyjnych i bezkarnością band rabunkowych, celowością przeciwstawiania się poczynaniom leśnych oddziałów sowieckich oraz możliwością azylu dla zdekonspirowanych członków podziemia AK. Początkowo Komenda Okręgu uważało to za zbyt ryzykowne ze względu na śmiertelne zagrożenie dla miejscowej ludności ze strony władz okupacyjnych. Pod koniec 1942 roku wyrażono zgodę, jednak pod warunkiem, że oddział początkowo nie ujawni się jako partyzantka polska, a dopiero po okrzepnięciu i uzyskaniu stabilności wystąpi jako oddział Armii Krajowej. Trwały więc żmudne przygotowania zaplecza, siatki konspiracyjnej, zaprzysięganie kolejnych żołnierzy, zbieranie broni, prowadzenie szkolenia. 25 marca 1943 roku Burzyński pod pseudonimem Kmicic podczas pobytu we wsi Bryła zaprzysiągł swoich czterech pierwszych partyzantów: Akację, Graba, Alfonsa i Olka. Z biegiem czasu oddział się rozrastał. Pierwszą akcją nowo powstałego zgrupowania była napaść na stację kolejową Gieladnia przy linii kolejowej Podbrodzie-Łyntupy w dawnym powiecie święciańskim, podczas której udało się zniszczyć urządzenia kolejowe, zdobyć broń i amunicję. Po odwrocie Polacy zostali zaatakowani przez przeważające siły litewskie, ale wycofali się bezpiecznie w rejon Ludwinowa. Wiosną 1943 roku Antoni Burzyński-Kmicic zamieszkał w miejscowości Kłupa nad jeziorem Narocz, gdzie pod nazwiskiem Nurmo pracował w gospodarstwie rybnym nad jeziorem Narocz jako inspektor. W maju jego oddział liczył 30 ludzi pod bronią. W pierwszych dniach czerwca 1943 roku oddział Kmiecica został wzmocniony przez grupę Polaków z białoruskiej policji z miejscowości Miadzioł. 40 żołnierzy z bronią złożyło przysięgę i stało się żołnierzami Armii Krajowej. Pod koniec czerwca 1943 roku oddział Kmiecica otrzymał status leśnego oddziału AK, a 1 lipca partyzanci przypięli orzełki do czapek. Pod koniec miesiąca w jego oddziale było już około 200 żołnierzy. Bazę urządził w okolicy jeziora Miastro w pobliżu Kobylnika, obecnie Narocz. Na rozkaz Kmiecica jego żołnierze rozsyłali patrole, mające na celu zdobywanie informacji, broni i zapasów. W sierpniu 1943 roku oddział zaatakował Duniłowicze. Celem akcji była likwidacja miejscowego posterunku policji białoruskiej. Atak okazał się sukcesem strony polskiej. Zdobyto zapas amunicji, broń, a Polacy nie ponieśli strat własnych. Kolejne akcje, o których warto wspomnieć, to potyczka z Niemcami koło majątku Stracza, gdzie zniszczono samochód pancerny wroga, starcie niedaleko Mikolców czy rozbrojenie garnizonu Wehrmachtu w Rzodziszkach. O dalszych losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmiecic, opowiemy Państwu w kolejnym programie Z nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Dziś wybierzemy się w historyczną podróż do serca ziemi szczuczyńskiej. Odwiedzimy Żołudek, miasteczko, które obecnie kojarzy się przede wszystkim z rodem Tyzenhausów i historią XVIII-wieczną. Ale my przyjrzymy się początkom historii tej osady. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z końca XIV wieku. Co ciekawe, zawdzięczamy ją nie kronikarzom wielkoksiążęcym, lecz szpiegom. Krzyżacy, planując swoje wyprawy na Grodno, Wilno czy Nowogródek, wysyłali zwiadowców, którzy pod przebraniem kupców badali szlaki do większych miast, notując wsie i miasteczka po drodze. W jednym z takich krzyżackich dokumentów, opisujących drogę do Wołkowyska, pojawia się tajemnicza nazwa Stege Wilendorf Salutka, co w tłumaczeniu oznacza wieś litewskiego bojara Stege Wiły o nazwie Żołudek. Sama nazwa miejscowości budzi zainteresowanie językoznawców. Jedni wywodzą ją bezpośrednio od słowa żołądź, po białorusku żalud, co sugeruje obfitość dębowych lasów w dawnych wiekach. Inni zaś wskazują na możliwe pochodzenie od nazwiska właściciela lub nawet starodawnej formy daniny składanej w żołędziach. W XV wieku Żołudek wyrósł na ważne centrum administracyjne, stając się stolicą powiatu. Władzę sprawował tu wówczas bojarski ród Styrnelów. Już wtedy okolice te były gęsto zaludnione i przynosiły znaczne dochody skarbowi wielkoksiążęcemu, głównie z lokalnych karczem. Początek XVI wieku przyniósł zmianę właścicieli. Żołudek trafił w ręce kniaziów połubińskich, wywodzących się od Giedyminowiczów. Bracia Wasyl i Iwan pełnili tu funkcję namiestników wielkiego księcia. Z tego okresu zachowały się fascynujące zapiski, na podstawie których można byłoby stworzyć kronikę kryminalną wielkiego księstwa litewskiego. Otóż w 1514 roku doszło do zuchwałego napadu na żołudzką spiżę, czyli magazyn żywnościowy. Złodzieje skradli wówczas zapasy wędlin, jaj, suszonych owoców i grzybów. Dochodzenie w tej sprawie było niezwykle brutalne. Na poszukiwania złodziejów wysłano jako śledczego bojara Juszkę Wieniewicza, który przyjechał do Ejszyszek, dziś na Litwie, i tam od bojara Stocika dowiedział się, że kradzieży dokonali inni miejscowi bojarzy, Taćko i Maciej. Śledczy nakazał ich związać i przesłuchać, ale przesłuchanie było tak brutalne, że obaj podejrzani zmarli w jego trakcie. Wtedy po sprawiedliwość do księcia zwrócili się już ich krewni, prosząc o ukaranie Juszki Wieniewicza. A świadek Stocik raptem zmienił zdanie i zaprzysiągł, że nic złego o zabitych nie powiedział i w ogóle w Ejszyszkach ze śledczym się nie spotykał. Przysięga szlachcica była poważnym argumentem, więc sąd zdecydował, że śledczy Wieniewicz winien jest śmierci. Tak więc sprawa rabunku zakończyła się śmiercią zarówno podejrzanych bojówkarzy, jak i śledczego. W latach 30. XVI wieku król Zygmunt Stary przekazał Żołudek Iwanowi Wasylewiczowi Lackiemu. Był to moskiewski bojar, który uciekł z Rosji przed gniewem swoich władców. Laccy okazali się niezwykle lojalnymi i walecznymi poddanymi Rzeczpospolitej. To właśnie Iwan Lacki dostarczył danych do wydrukowania pierwszej mapy państwa moskiewskiego, która przez stulecia służyła Europejczykom. Jego syn, również Iwan, w czasie wojny inflanckiej wystawił imponujący poczet 61 zbrojnych jeźdźców i 30 pieszych drabów z rusznicami. A wnuk Teodor Lacki dowodził pod Kirchholmem rotą 200 husarzy, wśród których nie brakowało szlachty z okolic Żołudka. Wiek XVII to czas dominacji w okolicy rodów Sapiechów i Frąckiewiczów Radzymińskich. Ten ostatni ród cieszył się na Litczyźnie ogromnym szacunkiem. Najważniejszą postacią tego okresu był Kazimierz Frąckiewicz Radzymiński, podskarbi nadworny litewski i starosta licki. To właśnie Kazimierz wraz z żoną Aleksandrą z Naruszewiczów ufundowali w 1682 roku klasztor ojców karmelitów w Żołudku, budując dla nich domy kościół. Co ciekawe, fundacja ta była rodzajem gestu pojednania po głośnym procesie o inny majątek i szczołnę, który karmelici próbowali przejąć na podstawie rzekomo sfałszowanego testamentu. Schyłek XVII wieku przyniósł Żołudkowi kolejne burzliwe wydarzenia. Po śmierci bezdzietnego Kazimierza w 1694 roku pretensje do majątku zgłosili Sapiechowie, konkretnie Benedykt Paweł Sapiecha. Wykorzystując swoją potęgę, odebrał on dobra wdowie po podskarbim. Kilka lat później jednak Sapiechowie wdali się w lokalną wojnę domową z sąsiadami, która skończyła się dla nich klęską pod Olkienikami w 1700 roku. I to pozwoliło nareszcie krewnym Frąckiewiczów na siłowe odzyskanie miasteczka. Na koniec warto wspomnieć, że mimo burzliwej historii, już od schyłku średniowiecza życie miasteczka skupiało się wokół wiary. Pierwszy znany nam z dokumentów drewniany kościół ufundował tu około 1490 roku bojar Juszko Styrnel. Choć świątynia była niszczona przez Tatarów w 1506 roku i moskiewskie wojska w połowie XVII wieku, zawsze ją odbudowywano. To właśnie od starego kościoła parafialnego, zwanego Farą, wzięła się nazwa pobliskiej wsi – Farny Koniec. A co było z żołudkiem dalej i jak to miejsce jest związane z rodem Tyzenhauzów, dowiemy się w kolejnym programie. Do usłyszenia.
2: Dziesięć mus mieszka w Wiedniu cesarskim, piją w knajpce, gdzie śmierć roni łzy. W labiryncie świec tysiąc się pali, groby ptaków ukryte są w nich.

tobą chcę tańczyć w Wiedniu carskim. Wabię cię jak syrena z dna mórz. W butonierce masz pół dzikich jacynt, z pół uśmiechem go biorę do ust. A ty mnie leciuteńko odrywasz od przepaści.

0: Muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Nurt oraz jego przebojowym utworze Piszę kredą na asfalcie. Nurt należał do tych zespołów, które nie zdobyły ogromnej popularności, ale zapisały się w historii polskiej muzyki dzięki swojej oryginalności i odwadze artystycznej. Zespół powstał w listopadzie 1970 roku we Wrocławiu i od początku wyróżniał się nietypowym podejściem do grania. Muzycy nie chcieli ograniczać się do prostego rocka. Szukali własnego stylu, eksperymentując z różnymi brzmieniami. Pierwszy skład tworzyli gitarzysta Romuald Frey, basista i wokalista Kazimierz Cwynar, perkusista Ryszard Sroka oraz saksofonista Ryszard Gwalbert Misiek. Początkowo grupa działała w tak zwanym Nowym Pałacyku we Wrocławiu. Już na początku działalności skład zaczął się jednak zmieniać. Miejsce Freja zajął Aleksander Mrożek, który wkrótce stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Przełomowym momentem był rok 1971, gdy do grupy dołączył Roman Runowicz, gitarzysta i wokalista, znany wcześniej z zespołu Romuald i Roman. Wtedy ukształtował się najbardziej rozpoznawalny skład Nurtu. Muzycy stworzyli własne brzmienie, będące połączeniem hard rocka, jazz rocka, rocka awangardowego, free jazzu i rhythm and bluesa. Było to dość odważne połączenie, jak na początek lat 70. Pierwszy większy sukces przyszedł na początku 1972 roku podczas Festiwalu Młodzieżowej Muzyki Współczesnej w Kaliszu. Nurt zdobył tam pierwszą nagrodę, a Aleksander Mrożek został dodatkowo wyróżniony za kompozycję Syn Strachu. Sukces otworzył przed zespołem drogę do profesjonalnych nagrań. Wkrótce muzycy weszli do warszawskiego studia M1 i nagrali 7 utworów, między innymi Kto ma dziś czas, Pisze kredą na asfalcie czy Syn strachu. W tym samym roku zespół pojawił się również na festiwalu Jazz nad Odrą i koncertował poza granicami Polski, między innymi w NRD. Jesienią 1972 roku rozpoczęły się prace nad debiutancką płytą. Do nagrań zaproszono również znanych muzyków, w tym Tomasza Stańkę. Album zatytułowany po prostu Nurt ukazał się w 1973 roku. Nie była to jednak płyta nastawiona na łatwe przeboje. Dominowały na niej rozbudowane kompozycje i eksperymentalne rozwiązania muzyczne. Po nagraniu albumu Roman Runowicz wyjechał do NRD, co oznaczało kolejne zmiany w składzie. Mimo tego zespół nadal koncertował i brał udział w różnych wydarzeniach muzycznych. W 1974 roku nagrał kolejne utwory, takie jak Gato, Różaniec czasu czy Rok bez tytułu, kontynuując poszukiwania własnego stylu. Niestety częste zmiany personalne zaczęły utrudniać dalszą działalność. Jeszcze w 1974 roku grupa zakończyła działalność, gdy część muzyków wyjechała za granicę. W 1975 roku nastąpiła krótka reaktywacja, ale po kilkunastu koncertach zespół znów przestał istnieć. Historia Nurtu nie zakończyła się jednak na latach 70. W kolejnych dekadach zespół wracał jeszcze kilka razy, między innymi jako Nurt 94, a także podczas późniejszych reaktywacji. Ostatnia z nich miała miejsce w 2016 roku z inicjatywy Aleksandra Mrożka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiego albumu Nurt, wydanego w 1973 roku. Autorem kompozycji jest Aleksander Mrożek, tekst napisał Andrzej Kuryło. Przed Państwem zespół Nurt. Pisze kredą na asfalcie.

0: I choć się zetrą już za chwilę, nie czułe koła aut, pamięci dłużej będzie trwać.
1: Znadniemna i Berezyny.
2: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
3: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

mieszanka dream popu, stylistyki 60-tych latów, krychu jazzu. Przyjemna gata, słuchajca, spodziewał się. Nowy album Pearl and the Oysters, duetu, jaki poznajomił się jeszcze u średniej szkole. I z tego momentu bispiera pewna razem stwarzają muzykę. Tak było z przypadku Francji, jak i teraz u Los Angelesie. Tak samo tam żywie stwaraje i inspiruje innych. Adja Monet, organizatorka, aktywistka, surrealistyczna blues poetka, jak sama siebie określiła je. To dla jej poezji to sposób dumania i baczenia. A wierszy to takie formy, dla jakich miałości pełne pryncypy, ale jedyne na to, jaka transformować sposób baczenia. Nowy album to zbornik pieśń głęboko ukorzenionych u poczucia supolności. Niechaj to będzie długi spis pracowników, jakie to pomogli realizować album, ci u bardzo szerokim rozumieniu globalna supolność muzyką jak pracownika klasa, woś. Ludzie, jakie imknutca iści za swoją maraj. U czas, kali na przykład koncertne tury, nie tylko nieprybytkowe, ale często drogie dla samego artysta. Mianowite tu temu Adja Monet niepośrednio zakranaje u working class musicians. Żywa muzyka, ta naprawdę mierza naszej duchownej barźby z ideami i sposobami bycia, mówić poetka, wokalistka, autorka. Pieśń ta pobudowana jest na plaskach u dłoni. Nieprzedkazalnej perkusji i linii kontrabasa usio przeplataje się z angażowanym opowiedem Adży. Ja nadaję, że to wiersz uznik minawite u czas turu, kali czasta czuła od innych muzyka już coś odczuwanie, że to świat niewielmi spróbuje to, że to ty robisz jak krytyczną pracę, fizyczną i duchową. A na szczęście na twojej pracy na mnoga bolsza blajuć inszia. Nie usiedumki wam pieradela, ale posłuchajcie samej pieśni Adży Monet i bolsz stanie jasnym.

Adja Monet ze swoim twórczym manifestem, jaki dotyczy rozumienia i baczenia pracy muzyka. To takie słuchne, ja myślę, z dyskusji, na przykład w Polsce, gdzie cię szukają definicji artysty, jak posprzyjać ułatkowaniu artysta w systemie socjalnej chowy, perspektywą na pięciu i tak dalej. Ale pokidają socjalne temy i przenosimy się u południową Ameryku. Tam u właśnie na co tym chodzi, u Buenos Aires, u Argentynie, powstał hurt Mujer Zebra. Debiutowali w 21, a to ich nowa pieśnia.

czuliwa pieśń Arlo Parks i Samfy, a Arlo można będzie zostrać u Warszawy na przykład, u listopadzie. Nową pieśń tak samo przedstawił hurt A Perfect Circle. Dla fanów progresywnych rocka to na pewno ważny news. Billy Howardell, jaki takim czynem nie spełniaje swojej idei z 99 roku, a Maynard James Keenan z nauku będzie śpiewać u waszych wzmacnialnikach. Pieśń nazywa się Starless i zrazu mnie przygadała się inna pieśń z takim że zahałokam, ale do tego dojdziemy. A pokul nowa je At a Perfect Circle.

amerykański band A Perfect Circle na chwalach Białoruska Radio Racja. Pieśnia Miła Zachałowak Starless i na pewno nie budzi zdziwiać naступny wybór. Jedna z mojej perspektywy z bolsz wiadomych pieśń pod takim że Zachałowkam pochodzi z albumu Red 1974 roku. Początki biorę pod rychtowcy jeszcze raniejszej pracy albumu Starless and Bible Black, ale tedy nie uwejszła u album, za to ją następny użo, tak? I w ogóle jego zawierszaje. Posłuchaj pełnej wersji, jaka ja poczynająca z klasycznej ballady, a rozwijająca u jaka snuju wielmi raznorodną pieśniu, takuju, jakuju lubim. I takuju, jaka ja zjawiająca na pewno jednym z symbolów dla twórczości, charakteru twórczości hurtu King Crimson.

0: Konstanty Stepowicz narodził się 19 lutego 1890 do Barani, Wileńskiej Hubierni u Sielanskiej Siemi. Dom, jaki pobudował jeho baćka Maciej Stepowicz i u jakim żył on u dzieciństwie, zachował się do naszego czasu. Buduczy poet u 1905 chodzi skończył początkowoju i święcianskuju powiatowoju szkolu. U gadach 1906-1907 żył u Wilni, gdzie poznajomił się z białoruskim nacjonalnym ruchem. U 1908 chodzie postupił u Wileńskiej katolickiej duchownej seminarium. Z 1912 chodza poczęła się jego choroba, zachwarł ją na suchoty. Zimą 1912-1913 do uprawiał na kurorcie u Zakopane.
1: Prad Bohom, jagliny miękkiej w rękach Twoich Boża, duch mój osobny niczego nie może. Choć z Twojej łaski i Twojej sile ja nie śmiertelny, nawet i w mogile. Ja podróżny z wysokiej krainy, szukaju szczęścia i kożnej czasiny. Myślu, kryj Boża zludnaje mary, życia oraz kuszy bez bied i ochwiary. A dniej pociechy proszę Ciebie, Panie, daj zrozumienie i umilowanie prawdy, że wyjszał z róg Twoich ja wolny. Wybrać nieszczęście, czy

0: W uczobu u seminarii Konstanty Stepowicz Kazimierz Swajak skończył u 1914 chodzie. Praz chworobu tolki u wiesnu 1915 chodza był wyświeczany na księdza. Atrymał pierwsze je przeznaczenie wikariem u Kamajski Kościół. Nie u zabawie Konstancina Stepowicza pierawiali u Kluszczany pobacz z rodnymi baraniami. U końca 1916 ochoda za bielorusizację kościoła Stepowicza Swajaka pierawodzieć na Bielostoczynu. U hadach 1916-1918 czasy pierwszej suświetnej wojny był wikarym u kościole u Karycinie. Na Bielostoczynie on tak samo sprawował uwieści bielorusku mową u kościole, ale heta było zabaronie nam miastowym proboszczom. U 1918-1919 hadach chwareł znów pojechał za Kapanę, gdzie jednoczasowo pracował kapielaną klimatycznego szpitala. U lipieni 1919 hoda po drodze domu zajechał do księdza Jazepa Giermanowicza. U Lapienicu padwał kawyskam. Tam Stepowicz wystupał z kazaniami po bielorusku, przyczynił się do organizacji szkół. Ale nieuzabawie zjawił się protest miastowych księdzów suprać używania bielaruskiej mowy u kościole.
1: Zachylanie sonca. Zachylanie sonca u nasza wakonca. Chatku oświecić pramieniami. Pociągnaj nuczy, a żywić w oczy boskim da pracy natchnieniem. Poznamy ustali i szmat praspali. Гуйдали злыдні нам долю, пяялі песні нам на прадвесні, радасці песню няволі. Заход смяяўся, каб ён даждаўся, у лапцёх, што з труду мы спалі. Усход нас мучыў цяжка балюча, хацеў, каб з душой мы прапалі. Аби болото, будзе ліхота, дзёрлі нас нянькі начніцы, аж да живога, мо з волі Бога, кров аж зарасіла зямліцу. Аж застагнала земля у подвалах, неба покрыў бліск агняны, з болю зямліцы, з крыві крыніцы, брат наш збудзіўся русняны. Oświecić sonca jahu wakunca, z ludu mar sonnych razwieje i wyjdzie z pluham jun samatucham rudnieńku niwu zasieje. Gruchan z uschodu, a kruk z zachodu darma tam żyru szukaje, bo ziernie sporna w wolu prasturna kutka pod nieba wzrastaje.

0: Drukowadca Kazimierz Swajak począł z 1913 roku. Był autorem jedynego zbornika wierszów Maja Lira, wydanego w Wilniu w 1924 roku, wierszowanego opowiadania Czarku daj, bracie, tak samo Wilnia 1926 rok. Wystupał jak publicyst, pisał dramatyczne otwory. Osobnymi wydaniami wyszli Janka Kancawy, Wilnia 1920 i 1924, Kupalle, Wilnia 1930. Napisał filozoficzny dziennik Dzieja mojej myśli, serca i woli. Kazimierz Swajak sklał tak samo pierwszą solidną białoruską książkę do zambażeństwa, Głos duszy.
1: Eras i psychia. Я хотел бы зернуть у твои в очи, там тайницу души отчитать. И у тревожной, житевой полночи я хотел бы их правды шукать. Разгорнуть твои черные косы, целовать о полночной тиши, на твар вызвать слезистые росы, отделить твой дух от души. Ślad ironii z wusnaczki ścierci zagłębica da jaźni na dno dla zabudnego świetu umierci i stwaryci wiasielle adno. Nie taj, nie wilaj, a przyznaj się, że tajemna ty lubisz mianie. A ci ja, ty mianie nie pytaj się, prada mnoj ty na jawie i uśnie. Daj duszu mnie twoju, bolsz nie treba. Tworczy duch ty narodu oddaj. I tak żyj ma boje dla nieba i swoim tym ja nie nazywaj.

0: Anton Łuckiewicz, pisał pra Kazimiera Swajaka. Uzgadawany u katolickim duchu, sam predstawnik katolickiej cerkwy, ksiądz Stepowicz uwał sim powinien był baczyć najwyższej wolu. Ale ta religia, u jakoj on szukał odkazu na usie życiowej pytanni, zahadwala ja mu wieryć, że heta ja najwyższa wola razem z tym ziałlajca i najwyższej sprawiedliwościaj. Tymczasem życio jemu na każdym kroku pokazwała, że to nie sprawiedliwość, a siła dużejsza panuje nad świetem. Szczyry Białorus. Ksiądz Stepowicz baczył, że to naród białoruski pakutuje u podwojnej niewoli i socjalnej, i nacjonalnej, duchowej. A winy hetaha paniewolenaha narodu, jaka je aprawdalaby najwyższą sprawiedliwość, nijak znajści nie moch.
1: Nie czaruj. Nie czaruj mianie ty złoram. Nie czaruj krasoj, nie czaruj swoim ty góram, nie czaruj ślazoj. Nie czaruj jadwabnaj kłoskaj, ni wusnął agniom, nie czaruj uśmieszkaj boskaj, nie światym życiom. Nie czaruj dziawoczym stanam, nie czaruj grudźmi, kap nie był ja pakarany Bogam i ludźmi.

0: jeszcze niekalki faktał z życia Kazimiera Swajaka, jakie znajdziecie 10 godów temu nazad u artykule 20 nieczekanych faktał pra Kazimiera Swajaka. Liczy już tada Mickiewicz u odróżnienie od Syrakomli nie ma jej niczoga supolnego z Białorusią. Nie prymał Tarasa Szałczenku. Krytyczna wykazywał się pra białoruska jest to radałnie jej piśmiennictwa. Był niezgodny ze słowami Chrysta, że kali ciebie udarili po szczace, trzeba podstawić drugą. Jak widać, Kazimier Swajak był postacią niezwyczajnej, a siądzieśnie znajomstwa z jego wierszami zakończył pierwszym wierszem, jaki napisał Jan u 1912 godzie.
1: Na imieniny mojego próbaszcza. Dzień gety szczęścia i wiesiela niosu tobie, książok, życzenia. Wysokiego życia, światłego, co maje meta i Pana Boga. Żywi ofiarna, miłosierna, ludziom niesi oświetu z nieba, duszoj służy im, hojna, wierna. Balić tobie, chaj ich potrzeba. U zagrobnym żyć ja życzę świecie, u wiecznym raju, u wiecznym lecie, Boga chwalić praz usie wieki i nie zabyć mianie kaleki.

Jak pisze Lena Hlahovskaja o wspomnianym u początku programu artykule Tydniowika Niwa, Kazimierz Swajak, nie gledziaczy na krótkie życie, zasłużył sobie wieczną pamięć. A od siebie dodam, że to też

0: Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Бібліятэкі сёння гэта ўжо даўно не толькі пра кнігі «Цішыню». Гэта месца, дзе людзі сустракаюцца, адпачываюць і знаходзяць сваіх. А таму 25 траўня ў Ваяводскай бібліятэцы ў Беластоку адкрылася «Нэрдатэка». Першая ў Польшы бібліятэка, цалкам прысвечаная поп-культуры, фантастыцы, коміксам і гульням. Каардынатар праекта Себастьян Каханец кажа, што ў «Нэрдатэцы» можна будзе не толькі ўзяць кнігу, але і пагуляць, сустрэцца з аднадумцамі і просто добра правесці час.
2: To jest biblioteka właściwie poświęcona tylko i wyłącznie zbiorom popkulturowym. Gry wideo, planszówki, podręczniki do gier fabularnych, komiksy, manga, filmy na DVD. No wszystko to, co rozumiemy przez kulturę popularną, tak? To będzie się tutaj znajdowało w tym jednym miejscu.
3: Paru słów, dlaczego powstało to miejsce, bo raniej to był informacyjny punkt obsługowania klientów biblioteki.
2: No tak, to miejsce powstało jakby w pomieszczeniu, powiedziałbym, dawnym pomieszczeniu, w którym mieściło się informatorium. W tej chwili informatorium przeniosło się do pokoju obok właściwie, tak? Ono dalej pełni swoją funkcję tak jak wcześniej. Te katalogi, które tutaj były, komputery, z których czytelnicy mogli korzystać pod kątem szukania jakichś tam zasobów, są dostępne jakby na zewnątrz, tak? Można z nich korzystać, po prostu przychodzimy i sobie korzystamy. Natomiast pomysł na stworzenie tego pojawił się właśnie właściwie już parę ładnych lat temu, bo Nerdoteka działała troszeczkę jako taka idea, którą ja sobie tutaj wymyśliłem i którą razem tutaj z zespołem ludzi wspólnie tworzyliśmy pod kątem promowania czytelnictwa przy wykorzystaniu różnych rzeczy związanych z popkulturą. Tak, filmów, gier i tak dalej. Natomiast tutaj po tym, jak pani Iwona Gaweł została dyrektorem księżnicy, my przedstawiliśmy jej taki pomysł na to, żeby może zamiast myśleć o mediatece, to stworzyć właśnie tą nerdotekę, tak? Bo dzisiaj właściwie każda biblioteka to jest mediateka, no bo biblioteki mają przeróżne zbiory i właściwie każda jest mediateką. Natomiast coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako bibliotekarze, którzy coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie, no chyba to będzie dobry trop, żeby nie powierać pewnych rzeczy, ale faktycznie stworzyć coś autorskiego, coś nowego. No i w taki sposób żeśmy przykuwać to pomieszczenie dawnego informatorium w przestrzeń taką poświęconą właśnie zbiorom popkulturowym, gdzie można, wszystko co tu jest, jest do udostępniania, tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej, ale to też jest taka przestrzeń, gdzie można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak, czyli troszeczkę takiej kultury retro zasięgnąć, więc i najzwyczajniej się świetnie się bawić, tak, bo my tutaj w ogóle planujemy też cykl różnych spotkań związanych właśnie z kwestiami związanymi z popkulturą, jakimiś tam dyskusjami o serialach i takich innych rzeczach, no nie? W ten sposób to wygląda.
3: Хто може скрытацца на артэтэка і усе, хто заўходзіць, я все-таки трэба быць чытальнікам бібліятэкі, мець спецыяльную картку.
2: Korzystać z tego mogą właściwie wszyscy mieszkańcy Białegostoku, tak bym to ujął. Jeśli chcemy sobie coś wypożyczyć, z czegoś tam skorzystać, to na dobrą sprawę musimy tylko się zapisać do biblioteki, no i mamy dostęp do całego jakby katalogu, że tak powiem, atrakcji. To troszeczkę tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, wykupili abonament na Netflixie czy gdzieś, tak? Tylko że tu wszystko jest za darmo, na dobrą sprawę, tak? Zakładamy sobie kartę i korzystamy z tego wszystkiego, co my tutaj zgromadziliśmy. Oczywiście jak mamy jakieś spotkania dyskusyjne czy spotkanie z autorami, powiedzmy, i tak dalej, no to mogą przyjść wszyscy mieszkańcy miasta, no nie trzeba mieć karty założonej. Natomiast żeby korzystać sobie z, powiedzmy, nie wiem, z konsol, z komiksów, oglądać filmy, czy wypożyczać planszówki, grać nie na miejscu tutaj, no to wystarczy założyć sobie kartę i już później to już tylko zależy od osoby, co by sobie chciała, że tak powiem, w jaką stronę pójść.
4: I nawet zagrać, tak? I biegu sobie.
2: Tak, może sobie grać. Na otwarcie właśnie w poniedziałek, 25 maja o 16, na takie otwarcie dla publiczności, będziemy mieli między innymi też warsztaty z klockami Lego, więc tutaj właściwie przekrój osób, które mogą do nas przyjść, to są od najmłodszych, tak bym powiedział, po najstarszych.
1: Новая прастора цяпер дзейнічае ў будынку бібліятэкі па вуліцы Кюры-Складоўскай 14А ў Беластоку. Нэрдатэка адкрытая для чытачоў з панядзелка па пятніцу як прастора для чытання, гульняў і культурных сустрэч.

Jerujemy się niesznej pieredeczy była Luba Sakowicz, narodnaja majstrycha rodem z hutaru Lublenka Nowa, jeszcze uchmienie Michalowa na Bielostoczynie. Na sustryczu szczarchowym jerujem serii z Podlesza rodem miejsce, padzieje ludzi zapraszają już opraz tydzień.

Dobry wieczór, witaju, witaju na hadzinniku 21 ja hadzina, a heta znaczyć tolki adno. Startuje Indamix, z wami DJ Riki i następną hadzinu my prawie dziom bie star mazou. Na pieredadzie muzyczna je padaroża pełnej energii, klubnych ryfmał i hukał, pad jak kija nie machczyma usiedzieć na miejscu. Gdzie by nie byli, doma, za rulą, na pracy, ci tolki paczynaje się swój subotni wieczar, rabicie, huczniej, paczynajem, heta wasz czas.

trochę tym muzycznym akcencie my powolna zawierszajem sioniasz ni inda mix. Dziakujesz to, byli razem za mną i spadziajusia, gety set dadał wam energii, nastroj stał lepszy, a muzyka da pamachła, choć nie na dołucha, ad kluczyca, ad pausiedzionności. Z wami był DJ Ricky, dziakuj za hetu juchadzinu razem i nie zabywajcie, sustrakajem się znowu u następnej subotu o 21 godzinie. Bywajcie i

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj porozmawiamy o nadaniu Andrzejowi Poczobutowi tytułu honorowego obywatela Sopotu. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Laureat Nagrody Nobla Aleś Bielacki rozmawiał z papieżem Leonem XIV o sytuacji Kościoła katolickiego na Białorusi.
3: To jest bardzo ważny sygnał w ogóle, że Kościół nie jest głuchy do problemów.
2: Rocznica zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego.
4: Rotmistrz Pilecki wyróżnia się porównując z wieloma ludźmi swoją bezinteresownością, oddaniem się za ojczyznę.
2: Zagrożenia hybrydowe wobec Polski ze strony Mińska i Moskwy.
5: Jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Rada Miasta Sopotu jednogłośnie przyznała Andrzejowi Poczobutowi tytuł honorowego obywatela. Wniosek w tej sprawie złożyła prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim. Uchwała została przyjęta 28 maja podczas sesji Rady i jest wyrazem solidarności z białoruskim dziennikarzem oraz działaczem polskiej mniejszości na Białorusi. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że wyróżnienie stanowi wyraz najwyższego uznania dla jego wieloletniej działalności na rzecz wolności słowa, praw człowieka oraz obrony podstawowych wartości demokratycznych. Andrzej Poczobut od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli walki o wolność i prawa obywatelskie na Białorusi. Za swoją działalność był wielokrotnie zatrzymywany i represjonowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Sopocki samorząd podkreśla, że decyzja o przyznaniu honorowego obywatelstwa ma wymiar nie tylko symboliczny, ale także moralny i społeczny. To wyraźny sygnał wsparcia dla wszystkich osób prześladowanych za obronę demokracji, wolnych mediów i praw człowieka, zaznaczyła prezydentka miasta Sopot Magdalena Czarzyńska-Jachim.
3: Dziękuję za przyjęcie tej uchwały. Andrzej Poczobut jest naprawdę wielkim autorytetem. Uczmy się od niego, jak pozostać wolnymi i wiernymi naszym wartością.
2: Białoruskie władze aresztowały Andrzeja Poczobuta w marcu 2021 roku. Działacz spędził za kratami ponad 5 lat na podstawie absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działania na szkodę bezpieczeństwa państwa. W więzieniu przetrzymywano go w

0: nieludzkich warunkach, co poważnie odbiło się na jego zdrowiu. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów, do której doszło w wyniku nieformalnych uzgodnień kilku państw. Obrońca praw człowieka i laureat Nagrody Nobla Aleś Białacki rozmawiał z papieżem Leonem XIV o sytuacji praw człowieka na Białorusi, w tym sytuacji Kościoła katolickiego. Spotkanie głowy Kościoła z białoruskim działaczem i jego żoną Natalią Pińczuk odbyło się 27 maja na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież udzielił tam audiencji generalnej. Według organizacji Chrześcijańska Wizja Białacki przekazał papieżowi list, w którym zaznaczył, że obecnie w kraju przebywa około 1000 więźniów politycznych, a szczególnie odniósł się do prześladowań wiernych i duchownych różnych wyzwań, w tym księdza Anatola Parachniewicza, który został aresztowany w marcu tego roku i doznał zawału serca w więzieniu, ale nadal przebywa w areszcie. Obrońca praw człowieka wyraził wdzięczność Stolicy Apostolskiej za uwolnienie księży Henryka Okołotowicza i Andrzeja Juchniewicza w listopadzie ubiegłego roku, ale zauważył, że prześladowania nie ustały. Księża nie mogą wrócić do swoich parafii, a ich majątek został skonfiskowany. Noblista zwrócił również uwagę na systematyczne niszczenie przez reżim podstawowych praw działalności Kościoła katolickiego na Białorusi. Chodzi m.in. o zamykanie kościołów, w tym kościoła świętego Szymona i Heleny w Mińsku, wyrejestrowanie wspólnot grekokatolickich oraz deportację misjonarzy. Setki tysięcy Białorusinów, w tym księża katolicy i prawosławni, zmuszeni zostały do opuszczenia kraju, aby uniknąć represji. Informowanie społeczeństwa, a tym bardziej Stolicy Apostolskiej, o represjach wobec Kościoła ze strony władz w Mińsku jest bardzo ważne, twierdzi działaczka inicjatywy Chrześcijańska Wizja Natalia Garkowicz.
1: Te sygnały, które nadaje opozycja białoruska, to jest bardzo ważny sygnał w ogóle, że Kościół nie jest głuchy do problemów, ale tu pytanie jest, czy ma on instrumenty na dzień dzisiejszy, żeby wpływać na sytuację z prawami człowieka w Białorusi? To jest bardzo duże pytanie.
0: Stolica Apostolska w ostatnich latach prawdopodobnie zmienia swoje podejście wobec Mińska. Sygnałem tej zmiany jest m.in. nominacja nowego nuncjusza apostolskiego, doświadczonego watykańskiego dyplomaty, znającego realia państw autorytarnych. Tymczasem władze Białorusi nadal nasilają kontrolę nad wspólnotami religijnymi, zamykają kościoły i skazują duchownych na więzienie. Jednocześnie reżim Łukaszenki rozwija relacje dyplomatyczne z Watykanem, licząc na poprawę swojego wizerunku na Zachodzie i osłabienie sankcji. Eksperci podkreślają jednak, że deklaracje o dialogu nie przekładają się na realną poprawę sytuacji katolików w kraju. 25 maja 1948 roku w więzieniu Mokotowskim w Warszawie o godzinie 21.30 strzałem w tył głowy został zamordowany z rozkazu władz komunistycznych Witold Pilecki. Oficer ZWZK w 1940 roku dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. Po ucieczce z Auschwitz walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1947 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, skazany został na karę śmierci. Z okazji 125. rocznicy urodzin rotmistrza Instytut Pileckiego zorganizował festiwal pod hasłem Każda droga zaczyna się w domu. Uczestnicy wydarzenia odwiedzili miejsca, w których rotmistrz dorastał, dojrzewał, a następnie budował swoje dorosłe życie. Dzięki specjalnie przygotowanej scenografii poznali Witolda Pileckiego na różnych etapach i w nieznanych odsłonach jego życia, oddanego marzeniom i działalności konspiracyjnej, wiodącego dobre, spokojne życie i walczącego o utracony dom. W ramach festiwalu odbyło się kilkanaście wydarzeń, wśród nich m.in. premiera albumu o rotmistrzu z nieprezentowanymi dotąd zdjęciami pochodzącymi z prywatnej kolekcji Adama Ostoja Owsianego. Witold Pilecki to przykład bezinteresownego bohaterstwa i patriotyzmu, uważa były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Łukasz Jasina.
2: II wojna światowa, największa tragedia w historii ludzkości, przyniosła wiele zła, ale też wiele przykładów wspaniałego dobra, ludzkiego bohaterstwa. Rotmistrz Pilecki wyróżnia się porównując z wieloma ludźmi swoją bezinteresownością, oddaniem się za ojczyznę. Ale jest w jego historii też coś niesamowicie złego, strasznego. To był bohater, którym po jego śmierci zapłacono upokorzeniem, zniszczeniem, kłamstwem. Rotmistrz Pilecki, jego historia pokazuje więc nam, że nic, nawet uznaje za bohatera, nie jest dany raz na zawsze.
0: Witold Pilecki był związany z majątkiem rodzinnym w Sukurczach nad niewielką rzeką Krupką, nieopodal Lidy, gdzie mieszkał wraz z żoną i dziećmi przed wybuchem II wojny światowej. Dwór w Sukurczach był miejscem jego życia rodzinnego, pracy społecznej oraz działalności patriotycznej. To właśnie tam prowadził gospodarstwo rolne i angażował się w lokalne inicjatywy społeczne oraz wojskowe. Po wojnie Sukurcze zaczęły znikać. Najpierw z map politycznych, potem z rzeczywistości. Dwór został zniszczony, drzewa wycięto, stawy zasypano. Dziś nie ma już śladów, jakby ktoś chciał wymazać to miejsce z historii.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Zagrożenia ze strony Białorusi wobec Polski mają głównie charakter hybrydowy i wynikają ze ścisłego sojuszu Mińska z Moskwą. Główne ryzyka obejmują inspirowany kryzys migracyjny, ciągłe prowokacje na granicy, operacje dezinformacyjne i szpiegowskie oraz potencjalne zagrożenie militarne, wynikające z obecności wojsk rosyjskich. O tym, jakie wyzwania dla bezpieczeństwa regionu niesie współpraca Mińska z Kremlem, opowiada Anna Dyner, koordynatorka programu bezpieczeństwa międzynarodowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Tak naprawdę to jest trudne pytanie o tyle, że to jest troszkę różny katalog zagrożeń, dlatego że Rosjanie dysponują troszkę szerszym instrumentarium tego, co hybrydowo mogą używać przeciwko Polsce. Białoruś troszkę mniejszym, bo na przykład Białoruś nie będzie operowała na morzu. Białoruś raczej ma mniejsze możliwości choćby zakłócenia sygnału GNSS. Natomiast jeżeli chodzi o dywersję sabotaż, to oba te państwa mają bardzo duże zdolności, jeżeli chodzi o wojnę informacyjną podobnie. Więc jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.
4: Czy według Pani Polska jest w odpowiedni sposób odporna na wojnę informacyjną?
3: Żadne państwo chyba nie jest tak naprawdę odporne na wojnę informacyjną. Oczywiście kluczem jest odpowiednia edukacja, tłumaczenie, wyjaśnianie, wskazywanie na konieczność poszukiwania właściwych źródeł, na to, że wszystkie emocjonalne wpisy, wiadomości, no właśnie mają mieć za zadanie to, żebyśmy nie myśleli, podali dalej, świadomie bądź nie, dalej brali udział w tej wojnie informacyjnej, w dezinformacji. Natomiast to jest długa i trudna walka i to jest troszkę tak jak z pewną anegdotą, że można kazać komuś rozsypać pierze z poduszki, a potem się już nie da wszystkich piórek wyzbierać i gdzieś niestety ta wojna informacyjna będzie miała swoje odzwierciedlenie i tak naprawdę też biorąc pod uwagę, że mamy wolność słowa, dezinformacja nie jest nielegalna, to wszystko to oznacza, że tak naprawdę nie jesteśmy stuprocentowo odporni.
4: Jednym z takich działań jest kryzys migracyjny wywołany przez Rosję i Białoruś, a jednak sytuacja uległa zmianie. Czego wynikiem według Pani jest obecne zmniejszenie presji na granicy?
3: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że faktycznie obserwujemy dużo mniejszą liczbę prób przekroczenia granicy wbrew przepisom w tym roku. Ja się zastanawiam, na ile na to mają wpływ trwające cały czas negocjacje amerykańsko-białoruskie, na ile ma na to wpływ również oczekiwanie strony polskiej, że uspokojenie kryzysu granicznego jest kluczowym warunkiem do tego, żeby nasze państwa w ogóle mogły ze sobą rozmawiać. A na ile do tego jeszcze cegiełkę dokłada wojna na Bliskim Wschodzie, która troszkę utrudnia migrantom z państw Bliskiego Wschodu właśnie, czy Afryki, przemieszczanie się przez Rosję do Białorusi, a potem nad polską granicę. Więc na razie jestem bardzo ostrożna w cieszeniu się. Natomiast ciągle Białoruś i Rosja mają know-how, mają infrastrukturę do tego, żeby w każdej jednej chwili taki kryzys ponownie wywołać.
4: W ostatnich tygodniach dużo się mówi o tym, że Białoruś może być wciągnięta w bezpośrednie działania bojowe na Ukrainie. Jak Pani ocenia stopień zagrożenia?
3: Powiem tak, jeśli Władimir Putin decydowałby się na definitywne rozwiązanie sprawy ukraińskiej i rzuciłby wszystkie siły i środki, to zapewne by oczekiwał od Aleksandra Łukaszenki większego wsparcia niż choćby miało to miejsce w 2022 roku. Natomiast na razie nic na to nie wskazuje. I sądzę, że to też jest element pewnych, by to powiedzieć, nie chcę tego nazwać grą polityczną, natomiast to jest element bardzo szerokiej międzynarodowej polityki, tego, że też Ukraina zwraca uwagę na pewne niebezpieczeństwa związane z tym, że Białoruś ciągle pozostaje sojusznikiem państwa rosyjskiego. Myślę, że dla Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu mimo wszystko jest to ostateczność, co widzieliśmy w roku 2022, bo jednak to nie są rzeczy, które łatwe będą do zaakceptowania dla społeczeństwa białoruskiego.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny rozpoczniemy poznawać losy Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii miejscowości Żołudek koło Szczuczyna, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Nurt oraz jego przebojowym utworem Pisze kredą na asfalcie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny rozpoczynamy opowieść o losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. Antoni Burzyński urodził się 11 czerwca 1911 roku w Wilnie, jako najmłodszy syn Michała Burzyńskiego i Zofii z domu Sobolewskiej. Przed wojną uczęszczał do tamtejszego seminarium nauczycielskiego, a w 1933 roku zapisał się na dywizyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty 5. Pułku Piechoty Legionów. Po jego ukończeniu otrzymał stopień podchorążego rezerwy oraz stopień plutonowego z cenzusem. Następnie studiował w Szkole Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie, pracując równocześnie w dyrekcji Okręgu Kolei Państwowych. Studia ukończył w 1939 roku. W latach 1933-34 odbył kurs podchorążych piechoty. Wziął udział w kampanii wrześniowej w ośrodku zapasowym 5. Pułku Piechoty Legionów. Po napaści ZSRR na Polskę przedostał się na Litwę i tam został internowany w Kułatowie koło Kowna. Po kilku tygodniach uciekł z obozu i w grudniu 1939 roku powrócił do Wilna. Na Boże Narodzenie 1939 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą Bukowską. Porucznik Burzyński po włączeniu się do konspiracji myślał o przedostaniu się do Francji, ale porzucił ten pomysł i za namową przyjaciół przystąpił do pracy konspiracyjnej w SZP ZWZ AK i otrzymał funkcję adiutanta komendanta miasta. Latem 1940 roku, zagrożony aresztowaniem przez NKWD, udał się na Kowieńszczyznę, gdzie tworzył siatkę konspiracyjną. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w lipcu 1941 roku powrócił do Wilna i oddał się do dyspozycji majora dyplomowanego Antoniego Olechnowicza. Jesienią 1941 roku został aresztowany przez litewską Saugumę, a po wykupieniu z jej rąk udał się na teren powiatu święcieńskiego, do miasteczka Świr, gdzie podjął pracę w zarządzie drogowym. Tu rozpoczął odbudowywać zdewastowaną przez NKWD siatkę konspiracyjną. W połowie 1942 roku Burzyński prowadził już rozmowę z Komendą Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w sprawie powołania oddziału leśnego partyzantki polskiej. Motywował to koniecznością aktywnego demonstrowania przynależności tych terenów do Rzeczypospolitej Polskiej w granicach przedwojennych. Potrzebą bronienia ludności przed represjami władz okupacyjnych i bezkarnością band rabunkowych, celowością przeciwstawiania się poczynaniom leśnych oddziałów sowieckich oraz możliwością azylu dla zdekonspirowanych członków podziemia AK. Początkowo Komenda Okręgu uważało to za zbyt ryzykowne ze względu na śmiertelne zagrożenie dla miejscowej ludności ze strony władz okupacyjnych. Pod koniec 1942 roku wyrażono zgodę, jednak pod warunkiem, że oddział początkowo nie ujawni się jako partyzantka polska, a dopiero po okrzepnięciu i uzyskaniu stabilności wystąpi jako oddział Armii Krajowej. Trwały więc żmudne przygotowania zaplecza, siatki konspiracyjnej, zaprzysięganie kolejnych żołnierzy, zbieranie broni, prowadzenie szkolenia. 25 marca 1943 roku Burzyński pod pseudonimem Kmicic podczas pobytu we wsi Bryła zaprzysiągł swoich czterech pierwszych partyzantów. Akację, Graba, Alfonsa i Olka. Z biegiem czasu oddział się rozrastał. Pierwszą akcją nowo powstałego zgrupowania była napaść na stację kolejową Gieladnia przy linii kolejowej Podbrodzie-Łyntupy w dawnym powiecie święciańskim, podczas której udało się zniszczyć urządzenia kolejowe, zdobyć broń i amunicję. Po odwrocie Polacy zostali zaatakowani przez przeważające siły litewskie, ale wycofali się bezpiecznie w rejon Ludwinowa. Warszawa. Wiosną 1943 roku Antoni Burzyński-Kmicic zamieszkał w miejscowości Kłupa nad jeziorem Narocz, gdzie pod nazwiskiem Nurmo pracował w gospodarstwie rybnym nad jeziorem Narocz jako inspektor. W maju jego oddział liczył 30 ludzi pod bronią. W pierwszych dniach czerwca 1943 roku oddział Kmicica został wzmocniony przez grupę Polaków z białoruskiej policji z miejscowości Miadzioł. 40 żołnierzy z bronią złożyło przysięgę i stało się żołnierzami Armii Krajowej. Pod koniec czerwca 1943 roku oddział Kmicica otrzymał status leśnego oddziału AK, a 1 lipca partyzanci przypięli orzełki do czapek. Pod koniec miesiąca w jego oddziale było już około 200 żołnierzy. Bazę urządził w okolicy jeziora Miastro w pobliżu Kobylnika, obecnie Narocz. Na rozkaz Kmicica jego żołnierze rozsyłali patrole mające na celu zdobywanie informacji, broni i zapasów. W sierpniu 1943 roku oddział zaatakował Duniłowicze. Celem akcji była likwidacja miejscowego posterunku policji białoruskiej. Atak okazał się sukcesem strony polskiej. Zdobyto zapas amunicji, broń, a Polacy nie ponieśli strat własnych. Kolejne akcje, o których warto wspomnieć, to potyczka z Niemcami koło majątku Stracza, gdzie zniszczono samochód pancerny wroga, starcie niedaleko Mikolców czy rozbrojenie garnizonu Wehrmachtu w Rzodziszkach. O dalszych losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się w historyczną podróż do serca ziemi szczuczyńskiej. Odwiedzimy Żołudek, miasteczko, które obecnie kojarzy się przede wszystkim z rodem Tyzenhausów i historią XVIII-wieczną, ale my przyjrzymy się początkom historii tej osady. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z końca XIV wieku. Co ciekawe, zawdzięczamy ją nie kronikarzom wielkoksiążęcym, lecz szpiegom. Krzyżacy, planując swoje wyprawy na Grodno, Wilno czy Nowogródek, wysyłali zwiadowców, którzy pod przebraniem kupców badali szlaki do większych miast, notując wsie i miasteczka po drodze. W jednym z takich krzyżackich dokumentów, opisujących drogę do Wołkowyska, pojawia się tajemnicza nazwa – Stege Wilendorf Salutka, co w tłumaczeniu oznacza wieś litewskiego bojara Stege Wiły o nazwie Żołudek. Sama nazwa miejscowości budzi zainteresowanie językoznawców. Jedni wywodzą ją bezpośrednio od słowa żołądź, po białorusku żalud, co sugeruje obfitość dębowych lasów w dawnych wiekach. Inni zaś wskazują na możliwe pochodzenie od nazwiska właściciela lub nawet starodawnej formy daniny składanej w żołędziach. W XV wieku Żołudek wyrósł na ważne centrum administracyjne, stając się stolicą powiatu. Władzę sprawował tu wówczas bojarski ród Styrnelów. Już wtedy okolice te były gęsto zaludnione i przynosiły znaczne dochody skarbowi wielkoksiążęcemu, głównie z lokalnych karczem. Początek XVI wieku przyniósł zmianę właścicieli. Żołudek trafił w ręce kniaziów połubińskich, wywodzących się od Giedyminowiczów. Bracia Wasyl i Iwan pełnili tu funkcję namiestników wielkiego księcia. Z tego okresu zachowały się fascynujące zapiski, na podstawie których można byłoby stworzyć kronikę kryminalną wielkiego księstwa litewskiego. Otóż w 1514 roku doszło do zuchwałego napadu na żołudzką spiżę, czyli magazyn żywnościowy. Złodzieje skradli wówczas zapasy wędlin, jaj, suszonych owoców i grzybów. Dochodzenie w tej sprawie było niezwykle brutalne. Na poszukiwania złodziejów wysłano jako śledczego bojara Juszkę Wieniewicza, który przyjechał do Ejszyszek, dziś na Litwie, i tam od bojara Stocika dowiedział się, że kradzieży dokonali inni miejscowi bojarzy, Taćko i Maciej. Śledczy nakazał ich związać i przesłuchać, ale przesłuchanie było tak brutalne, że obaj podejrzani zmarli w jego trakcie. Wtedy po sprawiedliwość do księcia zwrócili się już ich krewni, prosząc o ukaranie Juszki Wieniewicza. A świadek Stocik raptem zmienił zdanie i zaprzysiągł, że nic złego o zabitych nie powiedział i w ogóle w Ejszyszkach ze śledczym się nie spotykał. Przysięga szlachcica była poważnym argumentem, więc sąd zdecydował, że śledczy Wieniewicz winien jest śmierci. Tak więc sprawa rabunku zakończyła się śmiercią zarówno podejrzanych bojówkarzy, jak i śledczego. W latach 30. XVI wieku król Zygmunt Stary przekazał Żołudek Iwanowi Wasylewiczowi Lackiemu. Był to moskiewski bojar, który uciekł z Rosji przed gniewem swoich władców. Laccy okazali się niezwykle lojalnymi i walecznymi poddanymi Rzeczpospolitej. To właśnie Iwan Lacki dostarczył danych do wydrukowania pierwszej mapy państwa moskiewskiego, która przez stulecia służyła Europejczykom. Jego syn, również Iwan, w czasie wojny inflanckiej wystawił imponujący poczet 61 zbrojnych jeźdźców i 30 pieszych drabów z rusznicami. A wnuk Teodor Lacki dowodził pod Kirchholmem rotą 200 husarzy, wśród których nie brakowało szlachty z okolic Żołudka. Wiek XVII to czas dominacji w okolicy rodów Sapiechów i Frąckiewiczów Radzymińskich. Ten ostatni ród cieszył się na Litczyźnie ogromnym szacunkiem. Najważniejszą postacią tego okresu był Kazimierz Frąckiewicz Radzimiński, podskarbi nadworny litewski i starosta licki. To właśnie Kazimierz wraz z żoną Aleksandrą z Naruszewiczów ufundowali w 1682 roku klasztor ojców karmelitów w Żołudku, budując dla nich domy kościół. Co ciekawe, fundacja ta była rodzajem gestu pojednania po głośnym procesie o inny majątek i Szczołnę, który karmelici próbowali przejąć na podstawie rzekomo sfałszowanego testamentu. Schyłek XVII wieku przyniósł Żołudkowi kolejne burzliwe wydarzenia. Po śmierci bezdzietnego Kazimierza w 1694 roku pretensje do majątku zgłosili Sapiechowie, konkretnie Benedykt Paweł Sapiecha. Wykorzystując swoją potęgę, odebrał on dobra wdowie po poskarbim. Kilka lat później jednak Sapiechowie wdali się w lokalną wojnę domową z sąsiadami, która skończyła się dla nich klęską pod Olkienikami w 1700 roku. I to pozwoliło nareszcie krewnym Frąckiewiczów na siłowe odzyskanie miasteczka. Na koniec warto wspomnieć, że mimo burzliwej historii, już od schyłku średniowiecza życie miasteczka skupiało się wokół wiary. Pierwszy znany nam z dokumentów drewniany kościół ufundował tu około 1490 roku bojar Juszko Styrnel. Choć świątynia była niszczona przez Tatarów w 1506 roku i moskiewskie wojska w połowie XVII wieku, zawsze ją odbudowywano. To właśnie od starego kościoła parafialnego, zwanego Farą, wzięła się nazwa pobliskiej wsi – Farny Koniec. A co było z żołudkiem dalej i jak to miejsce jest związane z rodem Tyzenhauzów, dowiemy się w kolejnym programie. Do usłyszenia.
2: Dziesięć mus mieszka w Wiedniu cesarskim, piją w knajpce, gdzie śmierć roni łzy. W labiryncie świec tysiąc się pali, groby ptaków ukryte są w nich.

tobą chcę tańczyć w Wiedniu carskim. Wabię cię jak syrena z dna mórz. W butonierce masz pół dzikich jacynt, z pół uśmiechem go biorę do ust. A ty mnie leciuteńko odrywasz,

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Nurt oraz jego przebojowym utworze Piszę kredą na asfalcie. Nurt należał do tych zespołów, które nie zdobyły ogromnej popularności, ale zapisały się w historii polskiej muzyki dzięki swojej oryginalności i odwadze artystycznej. Zespół powstał w listopadzie 1970 roku we Wrocławiu i od początku wyróżniał się nietypowym podejściem do grania. Muzycy nie chcieli ograniczać się do prostego rocka. Szukali własnego stylu, eksperymentując z różnymi brzmieniami. Pierwszy skład tworzyli gitarzysta Romuald Frey, basista i wokalista Kazimierz Cwynar, perkusista Ryszard Sroka oraz saksofonista Ryszard Gwalbert Misiek. Początkowo grupa działała w tak zwanym Nowym Pałacyku we Wrocławiu. Już na początku działalności skład zaczął się jednak zmieniać. Miejsce Freya zajął Aleksander Mrożek, który wkrótce stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Przełomowym momentem był rok 1971, gdy do grupy dołączył Roman Runowicz, gitarzysta i wokalista, znany wcześniej z zespołu Romuald i Roman. Wtedy ukształtował się najbardziej rozpoznawalny skład Nurtu. Muzycy stworzyli własne brzmienie, będące połączeniem hard rocka, jazz rocka, rocka awangardowego, free jazzu i rhythm and bluesa. Było to dość odważne połączenie, jak na początek lat 70. Pierwszy większy sukces przyszedł na początku 1972 roku podczas Festiwalu Młodzieżowej Muzyki Współczesnej w Kaliszu. Nurt zdobył tam pierwszą nagrodę, a Aleksander Mrożek został dodatkowo wyróżniony za kompozycję Syn Strachu. Sukces otworzył przed zespołem drogę do profesjonalnych nagrań. Wkrótce muzycy weszli do warszawskiego studia M1 i nagrali 7 utworów, między innymi Kto ma dziś czas, Pisze kredą na asfalcie, czy Syn Strachu. W tym samym roku zespół pojawił się również na festiwalu Jazz nad Odrą i koncertował poza granicami Polski, między innymi w NRD. Jesienią 1972 roku rozpoczęły się prace nad debiutancką płytą. Do nagrań zaproszono również znanych muzyków, w tym Tomasza Stańkę. Album zatytułowany po prostu Nurt ukazał się w 1973 roku. Nie była to jednak płyta nastawiona na łatwe przeboje. Dominowały na niej rozbudowane kompozycje i eksperymentalne rozwiązania muzyczne. Po nagraniu albumu Roman Runowicz wyjechał do NRD, co oznaczało kolejne zmiany w składzie. Mimo tego zespół nadal koncertował i brał udział w różnych wydarzeniach muzycznych. W 1974 roku nagrał kolejne utwory, takie jak Gato, Różaniec Czasu czy Rok bez tytułu, kontynuując poszukiwania własnego stylu. Niestety, częste zmiany personalne zaczęły utrudniać dalszą działalność. Jeszcze w 1974 roku grupa zakończyła działalność, gdy część muzyków wyjechała za granicę. W 1975 roku nastąpiła krótka reaktywacja, ale po kilkunastu koncertach zespół znów przestał istnieć. Historia Nurtu nie zakończyła się jednak na latach 70. W kolejnych dekadach zespół wracał jeszcze kilka razy, między innymi jako Nurt 94, a także podczas późniejszych reaktywacji. Ostatnia z nich miała miejsce w 2016 roku z inicjatywy Aleksandra Mrożka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiego albumu Nurt, wydanego w 1973 roku. Autorem kompozycji jest Aleksander Mrożek, tekst napisał Andrzej Kuryło. Przed Państwem zespół Nurt. Pisze kredą na asfalcie.

0: I choć się zetrą już za chwilę, nie czułe koła aut, pamięci dłużej będzie trwać.
1: Nadniemna i Berezyny.
2: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
3: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

wiatrem, co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo wódki. Ale przed...